Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje. Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura. Radio Wrocław Kultura. Czyste

0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje. Autopromocja.
1: Take

0: Dźwiękczynienie to opowieści o doświadczaniu muzyki, szczególnie tej na żywo.
1: Nad fioletową słoną rzeką rozpinam purpurowy most.
0: To wdzięczność za wrażliwość tych, którzy do jej powstania przyłożyli swoje ręce i serca.

0: dla tych, którzy nie słuchają muzyki w tle. Dźwięk czynienia. Każdą niedzielę od 17 do 19. Zaprasza Natalia Kapica.
1: Autopromocja.

0: znikam, staje się i znikam, staje się i.
1: Autopromocja.
2: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
3: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I to rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
2: A skąd mieli namiar, kontakt?
3: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale... Nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
2: Zaraz, zaraz, to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Eli Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga.
1: Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl. Autopromocja. Czarne

Radio Wrocław Kultura.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: Trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem potknąć, się przewrócić.

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem trzeba się pokłócić. Czasem sens to pies.

0: Autopromocja.
1: Młody Ludwik pojechał do Wiednia na studia do Haydna, cokolwiek się rozczarował, bo mistrz nie poświęcał mu tyle czasu, ile oczekiwał. Ale wiemy na przykład o co najmniej kilku publicznych wyrazach szacunku ucznia dla Haydna. To ostatnia dekada XVIII wieku, Mozart już nie żyje, Józef wraca do Wiednia z Londynu, a Beethoven gra na jego cześć swe tria fortepianowe z opusu pierwszego w salonie księcia Lichnowskiego. Podobno zmęczony Haydn nie docenił kunsztu czy to jednej z kompozycji, czy to wykonania.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek o 19 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja. Sometimes reality is the strangest fantasy of all.

0: Tego dnia byłem w szczególnie złym nastroju. Wydało mi się, że znalazłem się w jakimś impasie. Pomyślałem, że wszystko to, co robiłem dotąd, było tylko szukaniem motywów, dlaczego tak robię. Może coś bardzo ważnego, a niewykrytego tkwi jednak w mojej podświadomości.
1: Radio Wrocław Kultura.

obok nas.

się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz.

0: autopromocja.
1: Jak kolorów pełna myśl, przebudzona snem o świcie.
2: Goście, koncerty, wywiady, nowości i wspomnienia sprzed lat. Uważnie przyglądamy się wrocławskiej i dolnośląskiej scenie muzycznej. Muzyczne Miasto, poniedziałek, godzina 19, powtórka, sobota, 13.
0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura.

Ooh, babe, I play the blues for you.

0: 10 years after.
1: Radio Wrocław Kultura.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I to rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz, zaraz, to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Eli Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga. Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I tu rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale... Nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Ali Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga. Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecie wam powiadam. Krasnoludki są na świecie. Spotkać je możecie wszędzie. Są przydatne niesłychanie. O nich ta opowieść będzie. Takie radiowe bajanie. Jak wywiadek dzielny z krzat. Dzieciom pokazuje świat.
2: Weronika Szelengiewicz, Podróż piąta. Pyszna i zdrowa, woda zdrojowa. Odcinek pierwszy.
3: Cześć i czołem, witajcie dzieci. To ja, Krasnal Wywiadek, wasz radiowy reporter. Dzisiaj jest taki ciepły dzień, a ja tyle spacerowałam, że poczułam ogromne pragnienie. Lubicie pić wodę? Ja bardzo. Woda to najlepszy i najzdrowszy napój. A jaką wodę pijecie? Mineralną czy z kranu? Muszę wam się przyznać, że ja najbardziej lubię mineralną z bąbelkami. Wiem, jednak, że picie wody z plastikowych butelek jest bardzo nieekologiczne, bo potem zostaje mnóstwo śmieci. Można jednak pić wodę mineralną w sposób bardziej przyjazny przyrodzie. Wiecie jak? Trzeba pojechać tam, gdzie są źródła wody mineralnej. Dzisiaj postanowiłem odwiedzić takie miejsce, czyli wybrać się do uzdrowiska. Mam tu duży wybór. Odwiedziłem Polanice Zdrój i Lądek Zdrój, a teraz wybieram się do Dusznik Zdroju i Kudowy Zdrój. Jak widzicie, same zdroje, czyli źródła, w których płynie woda mineralna o leczniczych właściwościach. Dzisiaj dotarłem do Dusznik i spaceruję po parku zdrojowym.

0: piękna muzyka.
1: To muzyka pana Chopina. Re, re, kum, kum.
0: O, witaj, żabo. Znasz się na muzyce poważnej?
1: Trochę. Re, re, kum, kum. Mieszkam w parku zdrojowym.
0: A co ma wspólnego park zdrojowy z muzyką? W parkach śpiewają ptaki, ale pierwszy raz słyszę, żeby ktoś grał tu na fortepianie.
1: Dawno, dawno temu w naszym uzdrowisku leczył się młody Fryderyk Chopin. Przyjechał tu z matką i siostrą. Bardzo mu się podobało w dusznikach. Re, re, kum, kum. Zagrał tu piękny koncert. Na pamiątkę tego wydarzenia w lecie organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Często w naszym mieście rozbrzmiewa jego muzyka, również przy innych okazjach. Re, re, kum, kum. Nawet kolorowa fontanna gra utwory tego wielkiego kompozytora. Re, re, kum, kum.
0: Ciekawe. I bardzo podoba mi się ta muzyka. Zresztą w ogóle podoba mi się niezwykle w waszym uzdrowisku. Ojej, zupełnie zapomniałem.
1: O czym?
0: Moja mama ma jutro urodziny. Jeszcze zdążę jej wysłać pocztówkę z życzeniami. Gdzie tu kupię ładną pocztówkę?
1: A może zamiast pocztówki wyślesz list?
0: List?
1: List. Taki tradycyjny, pisany na pięknym papierze, włożony do koperty i wysłany pocztą. Re, re, kum, kum.
0: Zaskakujący pomysł. W dzisiejszych czasach już mało kto pisze listy. Skąd to ci przyszło do głowy?
1: Powinieneś wiedzieć, że w dusznikach wytwarzano papier. Również piękny, ozdobny papier czerpany. Re, re, kum, kum. Jeśli pójdziesz tą drogą, dotrzesz do starej papierni, w której znajduje się niezwykłe muzeum papieru. Spotkasz tam mojego przyjaciela, szczura Ignacego, który ci wszystko pokaże i pomoże przygotować niezwykle piękną kartkę papieru. Taką jedyną w swoim rodzaju. Re, re, kum, kum.
0: Świetny pomysł. Żegnaj, żabo. Och, jaki piękny budynek. Widać, że zabytkowy. To jest chyba stara papiernia, o której wspominała żaba. Hej, hej. Czy jest tu kto?
2: Tu jestem. Kto mnie woła?
0: Szukam szczura Ignacego. To ja, Krasnal Wywiadek. Radiowy reporter.
2: Prawdziwy Krasnal, co za spotkanie.
0: Wysłała mnie do ciebie żaba. Chciałbym napisać list z życzeniami na pięknym papierze. Mówiła, że mi pomożesz.
2: Oczywiście, zaraz ci pokażę, jak się robi papier. Będziesz mógł sam przygotować własną kartkę.
0: Sam zrobię papier? To niesamowite.
2: Jesteśmy w młynie papierniczym. Tu od czasów średniowiecza produkowano papier. Dzisiaj samemu można zrobić sobie kartkę papieru zgodnie ze starymi przepisami.
0: Ale jak się robi papier? W ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić.
2: Zaraz zobaczysz. Chodź ze mną.
0: Co to za kadzie z mętną wodą?
2: Tu znajduje się pulpa. Taka masa, z której robi się papier.
0: A z czego robi się tę masę? Wiem, że papier powstaje z drewna, ale jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Jak rozpuszcza się kawałek drewna w wodzie?
2: Papier powstaje z wielu surowców, które ściera się na drobne kawałeczki. Z rozdrobnionego drewna, ale też z lnu, trzciny, słomy, bawełny czy nawet szmat. Bardzo ważnym składnikiem jest też makulatura. Ze zużytego papieru powstaje nowy papier, składniki się rozdrabnia i tworzy się z nich pulpę, taką wodną masę.
0: I co teraz?
2: Zanurz tu sito, widzisz? Woda wypływa, a masa pozostaje na sicie. Teraz możesz ozdobić kartkę.
0: Ozdobić? Bardzo chętnie. Tylko jak?
2: Proszę, tu masz zasuszone kwiaty. Wsypię na sito. Teraz trzeba kartkę obciążyć i poczekać, aż wyschnie.
0: Naprawdę z tej wodnistej masy powstanie kartka papieru, na której będę mógł napisać życzenia?
2: Sam zobacz.
0: Ojej! Wow! Jaka piękna! Trzymam w ręku kartkę papieru zupełnie niezwykłą. Suszone kwiaty wsiąkły w pulpę i ozdabiają papier. Nikt nie ma takiej samej kartki.
2: A widzisz, wygląda pięknie.
0: Jest idealna. Dziękuję za pomoc. Teraz napiszę list z życzeniami. A z wami, dzieci, spotkam się już za tydzień. Dalej będziemy zwiedzać dolnośląskie uzdrowiska.
3: Wystąpili Krasnal Wywiadek, Miłosława Bożek, Żaba, Justyna Woźniak, Szczur Ignacy, Maciej Przestalski. Realizacja dźwięku Mariusz Huszto. Produkcja Radio Wrocław.

0: Kowalski, witajcie.
1: Dzień dobry.
0: Czyli reżyserka i scenarzysta spektaklu. No bardzo jestem ciekawy, sam głosowałem w plebiscycie na 07. Cieszę się, że po Drakuli pojawia się ten tytuł na afiszu. Wchodzimy w klimat tej opowieści i za chwilę o niej porozmawiamy.

0: To tutaj zaczniemy naszą rozmowę o 07. Tak nazywa się spektakl Teatru Szaniewskiego w Wałbrzychu. Z nami Agata Puszcz, Jarosław Murawski. Czy ta muzyka brzmi również w waszym spektaklu?
1: Tak, jak najbardziej. Te najbardziej znane motywy, czyli motyw z czołówki przed nocą i mgłą, można będzie usłyszeć też u nas na scenie.
0: Aha. 50 lat minęło, bo to 1976 rok, kiedy pojawił się pierwszy odcinek 07, Zgłoś się, w telewizji. Zastanawiam się, jesteście nie z jednego pokolenia, tak powiedzmy. To jest dla was serial, który coś znaczy?
1: To jest dobre pytanie. Ja na pewno mniej znałam serial niż Jarek. Kojarzyłam oczywiście to, że moi rodzice oglądali jakieś powtórki gdzieś w latach 90., 2000., ale muszę przyznać, że tak się zagłębiłam w sam ten serial w sumie niedawno. Jednak znamy wszyscy te klisze, te popkulturowe klisze, gdzieś to bardzo mocno tego typu seriale w ogóle z tej dekady rezonują chyba cały czas w naszej popkulturze, więc myślę, że to zarówno dla moich rówieśników, dla ludzi młodszych, dwudziestoparoletnich też coś im, jakieś skojarzenia im się będą nasuwać, jakieś klisze, coś słyszeli, coś widzieli.
0: Jarosław, a u ciebie jak to jest z 07, Zgłoś się?
2: No właśnie sobie usiłuję teraz przypomnieć, kiedy go widziałem po raz pierwszy, ale to bardzo trudno tak znaleźć jakąś taką konkretną datę. Pamiętam go oczywiście jakieś takie odpryski gdzieś też z jakichś lat dzieciństwa. Pamiętam ten motyw, jakiś taki być może fragment niektórych odcinków. I tak naprawdę nigdy chyba nie widziałem tak całej serii od początku do końca. W sensie nie usiadłem i nie oglądałem tego specjalnie, ale przez to, że telewizja go powtarzała bardzo często, to te odcinki wpadały mi po prostu jakoś tak niezamierzenie do oczu i do uszu. I jak już teraz tak naprawdę myśleliśmy nad tym projektem i jakby obejrzałem wszystko, co tam zostało wyprodukowane, a nawet wcześniej też zawsze miałem taką refleksję, jak to jest, kurczę, dobrze napisane.
0: Tak.
2: Jak bardzo jest to zrobione na wysokim poziomie w takim no, siermiężnym PRL-u, kiedy tak wiele rzeczy nie było dostępnych, łącznie z taką techniką filmową. Mieliśmy też w tym czasie no, wspaniałych twórców, którzy potrafili napisać niesamowicie ciekawe historie, zagrać je, wyprodukować, więc to jest po prostu bardzo profesjonalnie zrealizowana produkcja telewizyjna.
0: Tak jest.
2: No, dzisiaj równie dobrze się ogląda, tak jak kiedyś myślę.
0: Mm-hmm. To podobne tak. Doświadczenia, które ja miałem również z 07, nawet kilka, z 07 Zgłoś się, nawet kilka razy oglądałem któreś tam odcinki. No i te wycięte, że tak powiem, dialogi. To idzie pan na wódkę, Borewicz odpowiada, funkcjonariusz

0: Milicji na wódkę w biały dzień z największą przyjemnością.
1: Tak, tak.
2: Tam są te słynne bonmoty, które wszyscy znamy, prawda? I one rzeczywiście przeniknęły do języka potocznego. Tak, prawda, no, fantastycznie są pisane te dialogi i te wszystkie intrygi też również. Oczywiście na bazie książek w większości, bo to jak wiemy...
0: No właśnie.
2: Tych książek, które wychodziły w PRL-u, ale też przerabianych mocno przez reżysera i scenarzystę Krzysztofa Szmagiera, więc jakby też jemu się należy wielki, wielki hołd za tę robotę, którą wykonał.
0: Czy to jest komenda stołeczna policji w waszym spektaklu? Chcecie to już teraz zdradzić, czy jeszcze nie?
1: Pytanie. Sami się chyba musimy zastanowić, co zdradzać, a czego nie zdradzać dla dobra śledztwa.
0: No właśnie. No ale Dorota Furmaniuk gra reżyserkę, a Rafał Gorczyca jest operatorem, więc...
1: Czyli już coś sami zdradziliście.
0: Sami zdradziliście, tak.
1: Sam postaci. Tak. Jesteśmy w sytuacji, w której współcześnie jest realizowany remake. Od tego wychodzimy. Ale bardzo szybko tam dochodzi do pewnego morderstwa. Zaczyna się śledztwo i te pewne porządki współczesne i ten z lat 70. zaczynają się ze sobą mieszać, więc bawimy się pewnymi kliszami popkulturowymi. Chodzi nam z tego taka chyba nostalgiczna komedia kryminalna. Ale tak. Też będą momenty serio, większej refleksji.
2: A pytanie to chyba nie jest komenda w Warszawie, tak. Tylko już prędzej w Wałbrzychu, chociaż właściwie ona jest poza czasem trochę i poza miejscem konkretnym.
1: Jesteśmy gdzieś pomiędzy współczesnością a latami 70. i skaczemy sobie.
0: W przypadku takich realizacji bardzo ważna jest obsada, która trochę też elektryzuje. Pamiętamy, co się działo z lalką na przykład, z lalkami ostatnio w tej przestrzeni medialnej. Tutaj takim oczywistym wyborem był Mateusz Flis jako porucznik Borewicz.
1: Bardzo szybko przyszedł Mateusz nam do głowy, tak. Więc
2: ale trzymaliśmy to w tajemnicy do samego końca.
1: Tak. Dopiero podczas pierwszej próby czytanej się dowiedzieli, kto kogo gra. Ale jakoś tak ta obsada nam się sama ułożyła. Jakoś to jest aż niesamowite, że tak wszyscy teraz pasują do tych ról, moim zdaniem.
0: Irena Sierakowska jest Ewą. No a jest jedna taka postać, która... No jest oczywiście major. Jak on się nazywał w serialu, to nie pomnę.
2: Major Wołczyk.
0: Major Wołczyk.
2: A tego nazwiska nie ma nigdy imienia.
0: Tak, major Wołczyk, ale jest porucznik, no nie Zubek. U was jest inny Zubek trochę.
1: U nas jest Zubek, jest pewna podróba Zubka. Jest Zubek wariacją na temat Zubka.
2: No bo żeby było jasne, bo też oczywiście to nie jest jakby adaptacja serialu, żeby było jasne. To nie jest jakby opowieść wzięta ze scenariuszy Krzysztofa Szmagiera, to nie jest przepisane czy wzięte na scenę teatralną jakiś konkretny scenariusz odcinka, tylko to jest jakby trochę rozmowa z tym fenomenem serialu. Jest to jakaś właśnie wariacja, jakaś serial jest inspiracją do takiej historii, która właściwie jest osobna, która w jakimś sensie opowiada o fenomenie serialu bardziej niż jest tym serialem zrealizowanym w formie teatralnej.
1: Tak. Jest to jakiś rodzaj takiej gry z tym fenomenem, z tą legendą.
0: To był jednak serial gatunkowy, mimo tej takiej aury, trochę też momentami komediowej. Było też dużo akcji, przecież w pewnym momencie gatunkiem waszego wałbrzyskiego spektaklu jest chyba jednak komedia głównie.
1: Wychodzimy od tego, ale później wraz z rozwojem akcji te tematy stają się trochę coraz bardziej poważne, bym powiedziała, ale gdzieś naszym głównym gatunkiem jest taki komediowy kryminał. Sensacyjny też momentami. Żonglujemy gatunkami, gdzieś też z tym gramy.
2: Kryminał jako gatunek właściwie prawie nie występuje w teatrze. Nas też ciekawiło, jak można przeprowadzić pewnego rodzaju intrygę kryminalną w taki wieczór teatralny. Oczywiście jest to bardzo trudne, no bo pisanie kryminałów w ogóle jest trudne, więc ja też nie jestem specjalistą od kryminałów, więc nie siedziłem się na to, żeby napisać jakąś taką bardzo skomplikowaną intrygę kryminalną, bardziej się nią bawimy, tą konwencją, jakby do czego ona może doprowadzić. To doprowadzamy ją trochę do absurdu, musimy to przyznać, w ramach tej zabawy konwencją, ale też no, jest tam dużo zagadek, na które widzowie będą musieli sobie odpowiedzieć. Ta odpowiedź wcale nie jest taka oczywista, jak się wydaje na początku. Mam wrażenie, że tak będzie właśnie.
1: Tak, i raczej te pytania właśnie kryminalne są dla nas pretekstem też do jakiejś refleksji na temat czasu, na temat w ogóle upływu czasu, na temat tego, kim by był ten polski Bond dzisiaj, jak my mamy się do tej historii. Więc to jest jakiś rodzaj pretekstu też dla nas do tego, żeby rozszerzyć te historie o jakieś takie tematy, które w ogóle nas interesują.
2: No tak, poza tym rzeczywiście taka opowieść o jakimś fenomenie kulturowym, na przykład serialu, zwłaszcza z takim z poprzedniej epoki, no bo tak jak mówiliśmy, to już 50 lat minęło, jest zawsze jednak jakąś opowieścią sentymentalną, to opowieścią o nostalgii. To jest bardzo silny składnik naszego spektaklu. Właśnie chcemy zobaczyć, jak ta nostalgia, skąd ta nostalgia się bierze, dlaczego akurat dotknęła tego konkretnego produktu kultury i co ona nam robi właściwie, czym jest ta nostalgia, za czym my tak naprawdę tęsknimy w przypadku tego serialu, czy za tym bohaterem, czy za tymi czasami, czy za własną młodością, jak to często w przypadku nostalgii, krajobrazem, tymi przedmiotami z PRL-u, tymi telefonami na kablu. Tam te wszystkie elementy staramy się zawrzeć w spektaklu, żeby jakoś uruchomić właśnie taką wyobraźnię, taki rodzaj takiego sentymentu w tych widzach, którzy oczywiście będą pamiętali tamte czasy, ale mam nadzieję, że on też ten spektakl zabierze tych młodych widzów, dla których to będzie też pewnie jakaś taka ciekawa wędrówka do tamtego czasu.
0: Pewnie wszystkie te aspekty jakoś zagrają w naszych umysłach, w naszych emocjach i w naszym zadowoleniu, mam nadzieję, z tych 2 godzin w teatrze na 07. Natomiast właśnie też jest inny aspekt, który być może jest, nie wiem jak na ile jest jako echo w waszym spektaklu, taka gra między maczyzmem, niby maczyzmem tego Borewicza, a jednak feminizmem. On jest postępowym facetem.
1: Tak, no też się temu przyglądamy właśnie. Na ile ten wątek feministyczny, bo tam mamy bardzo silne kobiety, bardzo nietypowe bohaterki jak dla tamtych czasów, a z drugiej strony to spojrzenie też jest takie, z mojej perspektywy, też męskie na te kobiety, więc gdzieś się przyglądamy temu, bo tam jest bardzo dużo właśnie egolizny. To jest bardzo odważny tak obyczajowo.
2: Jak na tamte czasy.
1: Nawet współcześnie bym powiedziała, że taki popularny serial nie ma aż tylu scen rozbieranych.
2: No tak, tam właściwie w każdym odcinku.
1: Tam w każdym odcinku, tak. Więc to z jednej strony mamy te silne bohaterki, a z drugiej strony one są pokazane jednak w taki sposób, opowiadane ewidentnie przez mężczyznę, o tak bym powiedziała. A więc się temu tak przyglądamy z różnych stron.
2: Jest to też tematem, tak.
0: Ostrzę sobie apetyty, mam nadzieję, że również nasi słuchacze także. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
2: Super, dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja.
1: Wieczór zapada, noc niedaleko.
2: Tworzymy dźwiękową mapę Wrocławia od ubocza po mainstream. W poniedziałek od 16 do 19 audycja Andrzeja Jóźwika.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura. Na bis. Radio Wrocław Kultura.

0: Autopromocja.
1: Jak kolorów pełna myśl, przebudzona snem o świcie.
2: Goście, koncerty, wywiady, nowości i wspomnienia sprzed lat. Uważnie przyglądamy się wrocławskiej i dolnośląskiej scenie muzycznej. Muzyczne miasto, poniedziałek, godzina 19, powtórka, sobota, 13.
0: Autopromocja.

Ma nam ta noc do innych jest niepodobna z filmu Wielka Majówka. Stali słuchacze wiedzą, że ten utwór od dobrych kilku lat jest sygnałem wywoławczym naszego cyklu, w którym dolnośląscy artyści wybierają swoje ulubione polskie piosenki, a ponieważ tak jak wspomniałam, powtórka tego programu będzie w samym środku majówki, w sobotę 2 maja, to zaczynamy już teraz. W naszym cyklu wystąpili m.in. Lech Janerka, Maciek Kurowicki, Szata Kues i wielu, wielu innych. Dzisiaj oddajmy głos wrocławskiej wokalistce Małgorzacie Tutko, która teraz zaśpiewa swoją piosenkę zatytułowaną Światło.

0: Małgorzata Tutko, znana też jako Gosza, wskaże dziś 5 ulubionych dla siebie polskich piosenek. Oto propozycja numer 1.
1: Pierwszy utwór, jaki przychodzi mi do głowy, to utwór Fananana Stanisława Sojki. Być może Państwo kojarzą ten refren "Jesteś moją kokainą" i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię ten utwór, bo jest bardzo energetyczny, bardzo żywiołowy. Przywodzi na myśl młode lata i nie da się do niego ani nie zaśpiewać, ani nie zatańczyć. Jest dla mnie kwintesencją energii młodej.

0: Stanisław Sojka, Fana Nana, to pierwszy polski utwór wskazany przez Goszę Tutko. A co teraz?
1: Druga moja propozycja to klasyka polskiej piosenki, ale też polskiego jazzu. Nim wstanie dzień. Utwór, do którego muzykę skomponował Krzysztof Komeda, nasz wspaniały kompozytor, który komponował muzykę filmową. A tekst napisała Agnieszka Osiecka. Bardzo lubię ten tekst, bo opowiada on o czasie po wojnie, gdzie stosunkowo już wszystko jest dobrze, ale ludzie mają w sobie taki niepokój i boją się o to, co przyniesie kolejny dzień, co ten dym oznacza, tak? Więc on jest bardzo mocno naładowany też emocjonalnie. Lubię go też śpiewać, wykonywać, bo on daje duże pole do interpretacji.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za.

trzeci utwór, który mi przychodzi na myśl, to utwór zespołu Breakout, Do kogo idziesz. Bardzo lubię w nim tą rytmiczną też perkusję, ale taki riff, który się też powtarza. Taką surowość trochę bluesową i głos Miry Kubasińskiej.

0: Do kogo idziesz? Najpierw oryginał Mira Kubasińska i Breakout, a potem już najnowsza wersja w wykonaniu Natalii Sikory. Czas na kolejne wskazanie Gosi Tutko i ta piosenka również pojawi się w dwóch wersjach.
1: Czwarty utwór, o którym pomyślałam, to też klasyka polskiej piosenki Byłaś serca bicie. Utwór ten wykonywał Andrzej Zaucha. I też wydaje mi się, że wtedy, kiedy on się ukazał w latach 80., on był wtedy bardzo nowoczesny, nowoczesne brzmienia syntezatorów, keyboardów, też właśnie ten riff, który się powtarza. Bam baram bam bam bam bam bara bam baram bam baram bam bara bam baram bam bam bam bam bara bam baram bam bam bam bam bararam. No, on wniósł bardzo coś nowego do polskiej muzyki rozrywkowej. Kojarzy mi się troszkę ze stylem też Stevie'ego Wondera, ale niewątpliwie ten utwór mocno odznaczył się w historii naszej muzyki.

0: Byłaś sercebiciem dwa razy, najpierw Andrzej Zaucha, a potem Błażej Król. Gosza Tutko wybiera dziś ulubione polskie piosenki. Czas na ostatnią propozycję.
1: I piąta moja propozycja to utwór Seweryna Krajewskiego, Co to jest czułość. Przepiękny tekst, przepiękna melodia, która też próbuje odpowiedzieć na zadawane odwiecznie pytanie, czym jest miłość, czym jest czułość, czy każda czułość to miłość, a czy każda miłość to czułość. Przepiękny, troszkę też dramatyczny, smutny, liryczny, melancholijny, ale przepiękny utwór.

0: Tak wybrała wrocławska wokalistka Gosza. Przez cały maj dolnośląscy artyści będą wskazywać szczególnie ważne dla nich polskie utwory. Maj też we Wrocławiu kojarzy nam się z gitarowym rekordem Guinnessa. Za chwilę w części archiwalnej przypomnimy reportaż o tym wydarzeniu, o jego historii, a w tym momencie musi pojawić się ten utwór.
1: Jedziemy, hej co!
2: Nie ma takiego instrumentu na świecie jak to, co można usłyszeć we Wrocławiu podczas bicia rekordu Guinnessa. To, co wtedy słychać, to jest po prostu nie do opisania. To jest ta energia, ten przekaz, to jest nie do zapomnienia.
3: Impuls był w okolicznościach takich bardzo odległych w czasie, bo to był 97 albo 8 rok. Ja prowadziłem warsztaty w Zakrzewie, warsztaty bluesowe. No i każdy z wykładowców wybierał jednego najbardziej zdolnego, czy dwóch ewentualnie studentów ze swojej klasy i proponował występ na scenie, na zamknięcie, na finał festiwalu, a ja z kolei zaproponowałem wszystkim gitarzystom, 16 ich było, żebyśmy razem zagrali właśnie Hey Joe i Little Wing na koniec. I to był taki moment, kiedy zagraliśmy to Hey Joe i to był szok dla wszystkich, że ten numer po tak krótkiej próbie, zdawkowej wręcz, potrafi tak zadziałać znakomicie, tak energetycznie wypaść i dostarczyć tyle emocji i fajnych wibracji, zarówno grającym, jak i słuchającym.
4: Osobiście byłem 6 razy we Wrocławiu, grając nie tylko z największą, chyba także najwspanialszą orkiestrą gitarową na rynku. Mieliśmy takie szczęście, że przez parę lat było nam możliwe także wynająć takie mieszkanie dokładnie naprzeciwko sceny, która stoi na rynku. Także Leszek Cichoński o godzinie 10 ryfem Hey Joe nas, powiedzmy, budził albo po prostu dogrywał. Jak żeśmy już wstawali, siadali na oknie z gitarami i po prostu od samego początku żeśmy już grali. Się po prostu tym zaraziłem i po prostu rok w rok muszę albo być we Wrocławiu, albo po prostu gram tutaj. Organizujemy też tutaj w Oberhausen także ten festiwal, łączymy się z Wrocławiem. Parę set osób, które po prostu też w Oberhausen są i grają Jimiego Hendrixa.
2: Pochodzę z Wrocławia, więc nie wyobrażam sobie, żebym któregoś roku nie przyjechał z Lublina, w którym teraz mieszkam, na gitarowy rekord Guinnessa. Natomiast przypominam sobie pierwszą próbę bicia tego rekordu Guinnessa, kiedy było nas tam 500 osób i wówczas już nam się wydawało, że to jest olbrzymia sprawa, wielka rzecz.
3: Pierwsza edycja była oczywiście w 2003 roku. Tak, 588 gitar zagrało i to było bardzo dużo. To nie był rekord Guinnessa wtedy, ale dla nas to był absolutny rekord, bo ja się spodziewałem może 100, może 200 gitarzystów, na pewno nie więcej. Zresztą jest takie piękne zdjęcie właśnie z tymi gitarami w górze. To jest ten moment, kiedy wszyscy po raz pierwszy podnieśli gitary do góry i rozejrzeli się dookoła i nagle urósł na rynku we Wrocławiu las gitar, nie wiadomo skąd, prawda? I nikt wtedy nie mówił gitary do góry, nikt nie wiedział, że to tak ma wyglądać. Po prostu spontanicznie wszyscy podnieśli gitary i to się wydarzyło wtedy po raz pierwszy. To pierwsze lata były trudne, jakby nie było przekonania jeszcze w mieście, że to warto tą imprezę wspierać poważniej. Nie było wiadomo, czy się na pewno odbędzie, a w każdym razie nie było wiadomo, ile mamy na to pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Także jak sobie popatrzyłem na to zdjęcie, na te uśmiechy na twarzach, na ten błysk w oczach, to wiedziałem, to warto zrobić. Warto to zrobić jeszcze raz mimo schodów różnych i problemów, to warto powtórzyć. I tak powtarzaliśmy co roku z dobrym skutkiem, bo jakby przybywało gitarzystów sukcesywnie z roku na rok.
2: W życiu się nie spodziewałem, że ta impreza rozrośnie się aż do takich rozmiarów, że tysiące gitarzystów z całej Polski i ze świata będzie przyjeżdżało do Wrocławia po to, żeby razem z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu, które z jednej strony jest zabawą, ale z drugiej pokazuje, jak muzyka jest silna, muzyka gitarowa, i co ona potrafi zrobić z ludźmi.
3: Każdy rok w zasadzie jest inny. Każdy rok niesie ze sobą takie nowe, ciekawe sytuacje i satysfakcję też, że właśnie ta impreza żyje i jest zawsze oryginalna, inna. Ludzie bardzo dużo wnoszą tymi swoimi strojami, tym konkursem na najdziwniejszą gitarę. Ja tylko przypomnę, że były już gitary z tłumika samochodowego, z roweru, z łopaty, no to tam prosta gitara, ale z muszli klozetowej. I te wszystkie gitary grały. To jest podstawowy element, który musi być spełniony. Ta gitara musi grać. Trzeba coś na niej zagrać.
1: Tyle ludzi z gitarami, niesamowita muzyka, miejsce. Warto.
5: Tradycja. Od 2006 roku przyjeżdżam także z synem.
6: Fajnie jest się zawsze spotkać. To jest dobra okazja. Jaki długi weekend.
7: Jesteśmy pierwszy raz tutaj, także cieszymy się bardzo. Wspaniała impreza.
8: Bardzo się cieszę. Akurat telefon odbieram w tej chwili. Ktoś mi gratuluje właśnie, bracie, bicia rekordu.
7: Grałam i wygrałam. Dzisiaj cały Wrocław i tak naprawdę chyba cały gitarowy świat cieszy się razem z nami.
3: Zawsze jest to dla mnie stres i dopiero jak zaczynamy grać i zaczyna się pojawiać ten element, że gitary akustyczne grają same, to mi daje taki moment spokoju jakby, że okej, ruszyło, gramy, idzie do przodu. Też oczywiście twarze te, które widzę pod sceną, są dla mnie też bardzo, bardzo ważne, te uśmiechy. W roku 2019 pod sceną pojawiła się prześliczna blondynka i ja byłem tak zestresowany, bo coś tam nie wyszło. Znaczy mi się wydawało, że nie wyszło, a tak naprawdę nie było tragedii żadnej, ale ja za bardzo te rzeczy przeżywam. I byłem tak zestresowany tym, że coś tam nie odpala tak, jakbym chciał. I ona się do mnie uśmiechnęła po prostu tak prześlicznie, że to miód na serce. Raz, że to był ten rzeczywiście element takiego spokoju, takiego ciepła od publiczności, który jest dla mnie bardzo ważny, ten kontakt. A z drugiej strony zapamiętałem sobie, że taka osoba się pojawiła i później wyszukałem w internecie. To była Martyna Bellini. Przy okazji wokalistka, gitarzystka i prześliczna dziewczyna.
9: Zadzwonił do mnie znajomy, notabene laureat konkursu na przebranie z wcześniejszej edycji. Właśnie z pytaniem, za kogo ja to się będę przebierać. Postanowiłam spróbować swoich sił w konkursie. I udało mi się dotrzeć pod samą scenę. W momencie, kiedy zapraszani byli na scenę uczestnicy w przebraniach, zostałam wyrwana z tłumu. Było to dla mnie tak szokujące przeżycie zagrać wspólnie utwór Hey Joe, mając przed oczami tłum ponad 7 tysięcy osób. Na kolejny dzień dowiedziałam się od znajomych, że fotografie z moim udziałem w przebraniu charakterystycznej czerwonej sukience obiegły internet. Konkursu na przebranie nie wygrałam, ale okazało się, że zostałam wybrana w facebookowym plebiscycie na Miss Gitarowego Rekordu Guinnessa roku 2019, wygrywając na gitarze akord D-dur. I tak się złożyło, że Leszek Cichoński zobaczył moje występy muzyczne na social mediach i latem 2019 roku dostałam telefon
3: i zaprosiłem Martynę do nagrania teledysku wspólnego, który nagraliśmy z José Torresem. Podaruj mi trochę słońca, właśnie, bo to jest też historia właśnie o wrocławskim rekordzie. Zresztą nawet w teledysku jest taka sytuacja, że ja José pokazuję osoby na rekordzie, które grają, między innymi księdza w peruce różowej. Ten ksiądz przywiózł ze sobą dzieci, chmarę dzieci z gitarami po prostu i grali. I chodzą, mówi, nie, to nie pasuje, ale jak pokazuje Martynę, no to tak, to pasuje. Tak, to pasuje. I zaraz później Martyna śpiewa dalszy ciąg piosenki Podaruj mi trochę słońca.
2: Zresztą przecież największe gwiazdy gitarowe świata przyjeżdżały na ten festiwal i oni wszyscy umierali wręcz z wrażenia, kiedy właśnie wypuszczaliśmy na solówkę najpierw gitarzystów akustycznych, potem dołączali się elektryczni i to robi największe wrażenie. Ja dlatego jestem w stanie przyjechać co roku do Wrocławia jedynie dla tej sytuacji, oczywiście nie tylko, ponieważ przy okazji spotykamy się z kolegami z branży muzycznej, ci tak zwani zawodowcy z Polski i ze świata, możemy sobie pogadać o różnych sprawach.
3: Był Hiram Bullock, był Neil Zaza, w 2014 był Steve Vai, był Eric Bardon i Animalsi. Był wtedy też Michael Angelobatio, niesamowity gitarzysta, który zagrał na dwóch gitarach jednocześnie. Przyjeżdżał dwukrotnie Tommy Emmanuel. W 2009 roku wsparli nas Deep Purple i Steve Morse na scenie był, który mało się nie przewrócił z wrażenia, jak usłyszał, że jest ponad 6 tysięcy gitarzystów. To była dla mnie ogromna satysfakcja, bo Steve się spytał, stał obok i spytał się, ile? Ja mówię, over 6 tysięcy. I on mało się nie przewrócił z wrażenia. Oczy poszły do góry i myślałem, że naprawdę fiknie kozła na scenie.
10: Przywitajcie go gorąco, Steve Vai! I want to say how nice it is to be here. What a lovely turnout. Yeah, this is a very good opportunity to give tribute to the greatest guitar player that ever lived, Jimi Hendrix. Yeah, man. And I want you to know that once we start this, if anybody out there breaks a string, we can stop and start over. Actually, let's make some history. God bless you. To zaczynamy. Gotowi? Ci, którzy się nie boją deszczu, grają z nami. Jedziemy. Hey, Joe.

0: Bardzo ważny rok 2008. Wtedy po raz pierwszy pobiliśmy gitarowy rekord Guinnessa światowy wynikiem 1951 gitar. I to był wtedy najlepszy rezultat na świecie, ale parę miesięcy później Amerykanie pobili nasz rekord, przekroczyli magiczną liczbę 2000, zebrali 2052 gitarzystów chyba. No i ja pomyślałem wtedy, pobić 2000 to tylko w Ameryce jest możliwe. U nas już nie ma więcej gitarzystów, żeby tyle zebrać. Niemniej jednak 1 maja 2009 roku, czyli parę miesięcy później, zebrało się na rynku 6346 gitarzystów. To był cios dla Ameryki. Ameryka się po tym ciosie nie podniosła. To było 3 razy więcej niż wynosił ich rekord. Przestali się z nami ścigać. Dzwonili nawet tutaj, żeby sprawdzić, czy to jest prawda, czy może to było online na przykład, ale komisja rekordów Guinnessa była nieubłagana, mimo że nie chcieli nam zarejestrować tego rekordu przez ponad pół roku. Wysłaliśmy w przepisowym terminie pełną dokumentację ze świadectwami, z opiniami świadków, oczywiście z kartami zgłoszenia podpisanymi wszystkich, ze zdjęciami, z materiałem filmowym i odpowiedzieli, ale nie ma podanego miejsca bicia tego rekordu. No jak nie ma? Przecież rynek Wrocław to jest miejsce bicia rekordu. No to czekaliśmy znowu 3 miesiące na odpowiedź i odpowiedzieli, ale nie ma czegoś tam, co było. I to zaczęło wyglądać podejrzanie. Więc ja napisałem bardzo taki krótki list, że polskie media są bardzo zainteresowane, dlaczego rekord, który 3-krotnie przekroczył amerykański rekord Guinnessa, nie został do tej pory zarejestrowany. No i w ciągu tygodnia miałem certyfikat Komisji Rekordów Guinnessa u siebie po tym. Tak więc to jest oficjalnie zarejestrowany rekord Guinnessa. Później pobiliśmy go jeszcze 5-krotnie.
1: Brawo! Rekord pobity, słuchajcie, mamy znowu rekord.
2: 7411 gitar!
3: Można wspaniałe kapele po prostu z całego świata zobaczyć. The Purple, Steve Vai, Europe pamiętam był. Ach, można by tak było wymieniać jeszcze bardzo długo. No i jest nam po prostu ważne, żeby to utrzymać. Najdłużej można było po prostu jeździć do Wrocławia na ten wspaniały festiwal. No i robimy też tutaj reklamy. Zawsze bierzemy jakichś nowych ludzi ze sobą. Kto raz jedzie, to przeważnie nie kończy się na jednym wyjeździe, tylko po prostu powraca zawsze na ten festiwal. Taka strona Facebooka Thanks Jimmy Festival World Tour, gdzie ludzie nam przesyłają zdjęcia w koszulkach właśnie festiwalu, po prostu z całego świata. No i mamy zdjęcia z Nowego Jorku, Miami, Bangkoku, z Paryża, Montrealu, no w sumie całego świata.
0: Uwierzyłem, że rzeczywiście Jimmy się nami opiekuje i jak trzeba zatrzymuje deszcz i otwiera niebo, żeby to słońce padło na rynek. No jest z nami. Dlatego ten festiwal nazywa się Thanks Jimmy. Dzięki Jimmy. Dziękujemy mu za wspaniałą muzykę, za inspirację, za to, że był z nami krótko, ale dał nam bardzo dużo i jest mu za co dziękować.

Hey Joe i Jimi Hendrix. W tym roku ten utwór oczywiście także wybrzmi na wrocławskim rynku. Na scenie pojawi się też wrocławski zespół Ozzy, którym pierwsze kroki sceniczne stawiał Leszek Cichoński, twórca gitarowego rekordu Guinnessa.

Tak grano we Wrocławiu w latach 80. zespół Ozzy na gitarze, Leszek Cichoński, a śpiewał Ryszard Pazur Wojciechowski. Nie samym rekordem Wrocław stoi, dużo będzie się dziać koncertowo w maju we Wrocławiu i w okolicach, a już 2 maja w klubie Stary Klasztor zagra John Porter z okazji 45-lecia wydania płyty Helicopters.

Jedna z najciekawszych wokalistek tak zwanego młodego pokolenia, Kaśka Sochacka, której popularność przyniosła jako pierwsza ta oto piosenka zatytułowana Wiśnia.

to Kaśka Sochacka, która 6 maja zaśpiewa w hali stulecia i także w maju, a dokładnie 18 w hali, w sali Narodowego Forum Muzyki wystąpi Edyta Bartosiewicz, a towarzyszyć jej będzie 50-osobowa orkiestra.

Ładny miesiąc przed nami się szykuje, przynajmniej koncertowo. Zostańmy jeszcze z Edytą już do końca. Życzę Państwu dobrego tygodnia, wspaniałej majówki. Odpocznijmy, do usłyszenia.

Dziękujemy, to jest ten moment, to jest ten czas, by zacząć żyć bez lęku. Tego wam życzę, trzymajcie się kochani.

0: autopromocja.
1: Bez ciebie nie ma części.
2: To jest popołudniowe pasmo z muzyką w Radiu Wrocław Kultura.
3: Pierwszy gość już w studiu.
4: Dzień dobry, cześć Maciek, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ciepły dzień, słońce, ja rower, jest okej.
5: Wręcz zazdroszczą mi tego wspaniałego losu i mówią, wow, jesteś artystką, jak cudownie, i bardzo dużo szacunku jak gdyby mam od razu. Oni bardzo, bardzo szanują artystów, bardzo są uprzejmi, bardzo zainteresowani.
6: I właśnie sobie tak kombinowaliśmy, no i tutaj wszedł również aspekt romantyczny. Dwa w jednym się pojawiło, bo nie dość, że spełniamy jakieś swoje pasje, zainteresowania, to jednocześnie się zakochaliśmy w sobie.
7: Od dzieciaka jakoś miałam w sobie kreatywną werwę i tylko polegało to na zamkniętym pokoju i śpiewając karaoke, gdy rodzice wychodzą. Przyjechałam do Wrocławia, szukałam swojej drogi, przypomniałam sobie, że hej, ja lubię śpiewać, ja bym chciała robić muzykę, ja bym chciała się nauczyć tego wszystkiego.
8: A mój ojciec powiedział coś, z czym się zgadzam, bez kokieterii. A gdzie on tam zdolny? Uparty jest. To jest właśnie moim zdaniem dobra definicja, no nie? Bo zdolność, poznałem zdolność ludzi muzycznie w czasie swojej edukacji i wiem, na czym polega zdolność muzyczna. Zdecydowanie jej nie mam. Natomiast uparłem się, konsekwentnie dłubię. To jest ewidentnie sprawczość, która powoduje, że jesteśmy w tym momencie, w tym miejscu.
2: Dziś ten moment jest szczególny, bo przed chwilą wręczyliśmy ci emocje 2025.
9: To już wszystko na ten moment z naszych rozmów na dzisiaj. Natalia Kapica.
10: Maciek Przestalski.
2: Ja nazywam się Andrzej Jóźwik.
11: A ja nazywam się Piotr Osawicz.
12: Muzyka i osobowości w każdy poniedziałek w Radiu Wrocław Kultura od 16 do 19.
13: Radio Wrocław Kultura na bis. Radio Wrocław Kultura. Radio Wrocław Kultura.

Foo Fighters rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie i oni będą jego bohaterami, oczywiście w związku z nową płytą, która się właśnie ukazała. Rozpoczynamy Ścianę Dźwięku w Radiu Wrocław Kultura. Jerzy Węgrzyn, witam i zachęcam do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. Medicine at Midnight to była tytułowa piosenka albumu, który ukazał się w 2021 roku. Nikomu by wtedy do głowy nie przyszło, że będzie to ostatnia płyta Foo Fighters, na jakiej zagra Taylor Hawkins. Perkusista był wtedy jednym z najbardziej rozpoznawalnych członków zespołu, no i był też najbliższym przyjacielem Dave'a Grohla. Byli z Grohlem tak blisko, że nawet matka lidera Foo Fighters traktowała Hawkinsa jak syna. A potem nagle wszystko się posypało. W marcu 2022 roku zmarł Taylor Hawkins, a kilka miesięcy później odeszła matka Grohla. Obojgu dedykowana była kolejna płyta zespołu, wydana w 2023 roku, But Here We Are.

Rescued oraz Hearing Voices, Foo Fighters z albumu But Here We Are, wydanego na początku czerwca 2022 roku, a potem pojawiły się kolejne problemy. Okazało się, że znalezienie nowego perkusisty na miejsce Taylora Hawkinsa nie jest wcale takie łatwe. Wybrano Josha Freeza, który miał na koncie współpracę z wieloma wybitnymi artystami. Freeze spędził z zespołem 1,5 roku, zagrał ponad 70 koncertów, po czym został zwolniony. Tłumaczył, że nie do końca identyfikował się z muzyką, którą grali Foo Fighters. Grohl ujął to tak, że to, czego im trzeba, to nie tyle dobry bębniarz, ile Foo Fighter. Znowu byli bez perkusisty, no a w międzyczasie pojawił się kolejny problem. Okazało się bowiem, że Dave Grohl będzie miał pozamałżeńskie dziecko. W konsekwencji sprawy zespołu musiały na jakiś czas zejść na drugi plan. Szef Foo Fighters musiał się teraz skupić na odzyskaniu zaufania rodziny. Grupa wróciła do studia nagraniowego w 2025 roku. Wciąż byli bez perkusisty. Za bębnami zasiadł sam Grohl. Zarejestrowali wtedy piosenkę, która miała być nowym otwarciem, a przy okazji hołdem i podziękowaniem dla byłych członków zespołu. Ukazała się na single 2 lipca 2025 roku i nazywała się Today's Song.

0: Today's Song z lipca 2025 roku z singla, a potem już z nowym człowiekiem w składzie Foo Fighters rozpoczęli nagrywanie nowego albumu, który ukazał się 24 kwietnia tego roku. Ale wcześniej Dave'a Grohla można było usłyszeć na solowej płycie byłej basistki Sonic Youth Kim Gordon. Grohl bębni tam w jednym z utworów, mało tego, został nawet dopisany jako współautor tej oto piosenki Busy Bee i Kim Gordon.
1: Hey, didn't you used to be in a band called STP?
2: Yeah, those boys are lucky that we broke up before they made it bigger. They'd have a lawsuit on their hands.
1: Yeah, I think you should still sue their ass.
2: Maybe we will.

Busy B, Kim Gordon z nowej płyty. Tydzień temu można było usłyszeć tę piosenkę zagraną na żywo we Wrocławiu, ale oczywiście partii bębnów nie grał Dave Grohl. No i czas przejść do najnowszego wydawnictwa Foo Fighters. Płyta nazywa się Your Favorite Toy i tak się zaczyna.

Caught in the Echo oraz Of All People, czyli Foo Fighters z nowym człowiekiem w składzie. No to powiedzmy, że nowym perkusistą Foo Fighters został Ilan Rubin. Ma 38 lat i jest w tej chwili najmłodszym członkiem zespołu, ale oczywiście nie jest żadnym debiutantem. Współpracował już z naprawdę dużymi nazwiskami z branży, słyszymy go więc choćby w tych nagraniach Nine Inch Nails i Becca.

Foo Fighters z nowej płyty w utworach Window oraz tytułowym Your Favorite Toy. Foo Fighters są już na scenie przeszło 30 lat. Zapytany przez dziennikarza magazynu Mojo o to, dlaczego wciąż im się chce, gitarzysta Pat Smear przywołuje koncert The Rolling Stones z Los Angeles z 2013 roku. Wybrał się na ten koncert głównie po to, by zobaczyć Dave'a Grohla, zaproszonego przez Stonesów na scenę do wykonania piosenki Beach. Zacząłem się wtedy zastanawiać, mówi Smear, dlaczego oni wciąż to robią? Przecież nie muszą, przecież nie potrzebują pieniędzy. Gdy oglądał koncert, wreszcie zrozumiał. Starzy faceci grający na starych gitarach podłączonych do starych wzmacniaczy i nagle to do niego dotarło. Robią to, bo to kochają i nie potrafią przestać. Po czym doszedł do wniosku, że Foo Fighters jest tak samo. No a to wspomniany gościnny występ Dave'a Grohla ze Stonesami.

Easy Sleazy to jest wspólne nagranie Micka Jaggera i Dave'a Grohla. Panowie opublikowali je w trakcie COVID-u w 2021 roku. Jagger śpiewał i grał na gitarze rytmicznej, a Grohl robił całą resztę, więc grał na bębnach, gitarze, basie, no i również śpiewał. A teraz Grohl wraca do kolegów z Foo Fighters, ponownie sięgamy po najnowszy album zespołu.

If You Only Knew oraz Speed Shine, czyli Foo Fighters z nowego albumu. Muzycy Foo Fighters są już członkami Rock and Roll Hall of Fame, a wprowadzał ich tam sam Paul McCartney. Nie jest tajemnicą, że McCartney przyjaźni się z Grolem. Któregoś dnia odwiedził Foo Fighters w studiu nagraniowym, no i ci zaskoczyli go swoją prośbą, nie tyle nawet samą propozycją zagrania na płycie, co rolą, jaką dla niego tam wymyślili. Bo gdy był już w studiu, poprosili go, by usiadł za zestawem perkusyjnym. Wiadomo, że McCartney potrafi grać na bębnach, jednak Foo Fighters to jest zespół, czy wtedy był zespół dosyć specyficzny. Zagrałem na perkusji w piosence zespołu, w którego składzie jest dwóch znakomitych perkusistów, mówił potem McCartney, a miał na myśli żyjącego wtedy jeszcze Taylora Hawkinsa oraz rzecz jasna Dave'a Grohla. Piosenka nazywała się Sunday Rain, McCartney bębnił, a śpiewał Taylor Hawkins swoją kompozycję zresztą.

Sunday Rain oraz Band on the Run, czyli Foo Fighters, najpierw z Paulem McCartneyem, a przed chwilą w klasycznej kompozycji McCartneya. No a teraz McCartney raz jeszcze wystąpi, raz jeszcze z muzykami Foo Fighters, z tym, że tym razem Dave Grohl i Pat Smear występować będą nie tyle jako członkowie Foo Fighters, co jako byli muzycy Nirwany, bo dołączy do nich jeszcze Chris Novoselic. Taką piosenkę panowie nagrali w 2014 roku. Cut Me Some Slack.

Cut Me Some Slack, czyli kwartet Paul McCartney, Dave Grohl, Chris Novoselic i Pat Smear. Dodajmy, że panowie dostali za tę piosenkę statuetkę Grammy. I wracamy na najnowszy album grupy Foo Fighters, Your Favorite Toy.

Unconditional oraz Child Actor, czyli Foo Fighters z najnowszego albumu Your Favorite Toy. Słuchaliśmy już dziś Dave'a Grohla ze Stonesami, słuchaliśmy z Paulem McCartneyem, a teraz Grohl będzie gościem kolejnej legendy, David Bowie. Zaprosił go kiedyś do studia, gdy nagrywał przeróbkę jednej ze swoich ulubionych piosenek Neila Younga, I've Been Waiting For You.

I've been waiting for you, śpiewał David Bowie, a na gitarze grał Dave Grohl. Przypomnijmy, że Dave Grohl i Foo Fighters byli gośćmi Bowiego podczas jego głośnego urodzinowego koncertu w Madison Square Garden w styczniu 1997 roku. Pomogli mu wykonać te dwie jego piosenki.

Hello Space Boy oraz Seven Years in Tibet, czyli David Bowie z Madison Square Garden z urodzinowego koncertu z gościnną pomocą Dave'a Grohla. No i czas na finałowe piosenki z najnowszego albumu Foo Fighters.

Amen, Caveman oraz Asking for a Friend. Tak brzmią finałowe utwory najnowszego albumu grupy Foo Fighters Your Favorite Toy. Przypomnijmy, że 15 czerwca Foo Fighters zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na koniec słuchamy jeszcze Foo Fighters sprzed lat, a z mojej strony to byłoby już na dziś wszystko. Jerzy Węgrzyn, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

0: tego odliczała i to dwukrotnie Dorota Piotrowska. Dwukrotnie dlatego, że to pierwsze odliczanie miało miejsce w październiku 2025 roku, kiedy to wespół z dowodzonym przez siebie składem Sound Circle rejestrowała debiutancki album Voices of Human Consciousness. Po raz drugi odliczała, kiedy to ta formacja pojawiła się w ramach tegorocznego festiwalu Jazz nad Odrą w sobotni wieczór w Filleju, by premierowo zaprezentować właśnie to wydawnictwo, które teraz ukazało się na muzycznym rynku. Psychomachia, tak zatytułowana była ta kompozycja, przygotowana przez Dorotę Piotrowską. A dokładnie jutro, bo 30 kwietnia obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Jazzu. I korzystając z tej właśnie okazji i z racji zakończonego przecież w minioną niedzielę 62. festiwalu Jazz nad Odrą, pomyślałem, że przez najbliższe dwie godziny opowiadać będziemy sobie, co ciekawego muzycznie wydarzyło się podczas tegorocznego jazzowego wrocławskiego święta, ale i też o jego bohaterach. Słów kilka w niebuło grane padnie. Dobry wieczór, mówi Michał Kwiatkowski. Dorota Piotrowska już za nami. Dorota Piotrowska, która jeszcze w tym programie opowiadać będzie o tym wydawnictwie, którego przed momentem we fragmencie wysłuchaliśmy. Natomiast Michael Mayo znakomicie na tegorocznym festiwalu nam zaśpiewał. I jak usłyszymy za moment, to artysta, który mocno zasłuchany jest i inspiruje się Bobby McFerrinem.
1: All right. We good? One, two, one, two. Of the wonderful things that you get out of life, there are four.

Michael Mayo. We Wrocławiu, ale i też na stosownej płycie, którą we Wrocławiu promowała, więc Fly czasami pokrzykuje. Bardzo często prowadzi takie bardzo melodyczne murmurando. Wchodzi też w rejony śpiewu skat i zawsze brzmi to bardzo melodyjnie, ale to też artysta, który udowodnił, że jest znakomitym nie tylko konferansjerem, ale i też bardzo charyzmatyczną, sceniczną postacią. Michael Mayo dał moim zdaniem najlepszy koncert tegorocznego wrocławskiego festiwalu. Festiwalu ważnego, bo odbywającego się przecież w roku, kiedy to obchodzimy stulecie urodzin tych najważniejszych postaci dwudziestowiecznego jazzu, a więc Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Tak się składa, że dwie kompozycje tych jazzowych klasyków również w swoim repertuarze Michael Mayo posiada. Giant Steps oraz Speak No Evil już teraz w niebuo grane.

0: Michael Mayo. Koncert tego artysty miał miejsce w Imparte Centrum w piątkowy wieczór, natomiast 24 godziny wcześniej we wrocławskim Firleju, kończąc drugi dzień tegorocznego 62. Festiwalu Jazz nad Odrą, w tym właśnie miejscu, więc w Firleju pojawił się Michał Barański. Ale już z nowym materiałem, bo przypominam, że przed kilku laty tak Wrocław, jak i też całą Polskę zadziwił i olśnił wydawnictwem Mazowian Mantra. To przypominamy sobie teraz tę mocno indyjską mimo wszystko muzykę, a za chwil kilka już Michał Barański będzie gościem Radia Wrocław Kultura.
1: Jakie śpiewamy na Mazowszu, ten zespół, to Polka, Oberek, tam takie te takie różne cuda. To był muzykantem, to grał, a jak to nie umiał, to od tyłego poczuł. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem.
2: Tady gena, tam tady gena, tam tadym, tadym, tadym, tadym. Tady gena, tam tady gena, tam tanki na tego, tarina tego, tanki na tego, tarina tego. Tady gena, tam tady gena, tam tadym, tadym, tadym, tadym. Tady gena, tam tady gena, tam tarki na tego, tarina tego, tarki na tego, tarki na tego. Tady gena, tam tady gena, tam tady, tadym, tadym, tadym. Tady gena, tam tady gena, tam tanki na tego, tarina tego, tanki na tego, tarina tego. Tady gena, tam tady gena, tam tady, tadym, tadym. Tady gena, tam tady gena.

0: Znacie Państwo tę frazę znakomicie, bo przecież w płycie Mazowian Mantra rozsmakowaliśmy się w ostatnich miesiącach, latach nawet. Bywał tutaj z tą muzyką na wrocławskich, dolnośląskich koncertach artysta, który pojawił się na tegorocznym 62. festiwalu Jazz nad Odrą i pojawia się teraz w naszym studio. Michał Barański jest z nami. Dobry wieczór, cześć, witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Chciałbym powiedzieć, że najbardziej prominentny ostatnimi czasy polski kontrabasista, basista, ale to już zostawię do oceny naszym słuchaczom. Natomiast przyjechałeś do nas, przyjechałeś do Wrocławia z nowym albumem, albumem z serii, o który za moment będę cię pytał. Ale właśnie, była ta Mazowian Mantra, tym razem mniej tych oberków, zdaje się, natomiast ten hinduski idiom wzbogacony gdzieś o tę elektronikę, przestrzeń jak najbardziej jest obecny. Opowiedzmy zatem, co się działo w tych ostatnich, no, 5 już latach.
1: Tak, dokładnie tak jak wspomniałeś, już nie miałem czasu na badanie takie muzykologiczne tych oberków, mazurków, ponieważ czas pandemii się skończył, zaczęły się telefony, trasy koncertowe właśnie związane z moim projektem Mazowian Mantra, a także obowiązków sidemana, muzyka sesyjnego, akompaniującego różnym zespołom, gwiazdom i tak dalej. I postanowiłem skomponować nowy materiał, ale już bardziej w stronę bliskowschodnią, indyjską, ale też jazzową, taką bardziej otwartą. Także tutaj na tej płycie jest mniej tej polskiej muzyki, ale no, słuchacze oczywiście wykryli, że tam już tak ten język przesiąkł gdzieś tam w ten język kompozytorski, że z tyłu głowy gdzieś tam były te polskie melodie i one słychać, ale już nie są tak po prostu podane jak na tacy, tak jak na Mazowian Mantra to było.
0: Nie na tacy, ale w śnie. Dream Voice już teraz z albumu No Return, No Karma, a za moment w niebo grane wrócimy do rozmowy, do spotkania z Michałem Barańskim.

0: Będę cię pytał za moment o serię Polish Jazz, ale zapytam na początek o ten wątek indyjski, o tę muzykę bliskowschodnią, wschodnią. Dlaczego ona jest dla ciebie tak inspirująca, ciekawa? Dlatego, że jest inna? Dlatego, że ty wyrastałeś w tym europejskim tyglu kulturowym?
1: No, to historia tej fascynacji to sięga mojego dzieciństwa, ponieważ mój ojciec był fanem tak szeroko pojętej muzyki world music, jak się to mówi, folkowej, etnicznej z całego świata. Mimo, że mój ojciec jest muzykiem klasycznym, fagocistą NOSPR-u, ale no, słuchało się bardzo różnej muzyki, także jazzu też. Pat Metheny Group to była jego ulubiona grupa, która też właśnie łączyła te elementy world music z jazzem. Zawsze miałem takie chęci, żeby w tą stronę pójść. Właśnie też postać Joe Zawinula jest dla mnie bardzo bliska. Jego projekty właśnie związane z muzyką etniczną. I bardzo się cieszę, że podążyłem tą drogą, bo okazuje się, że znalazłem jakąś tam niszę w Polsce, że ten taki zaawansowany rytm, szczególnie z Indii, który ja studiowałem już, no studiuję już go z około 10 lat, no to jeszcze nie pojawił się w żadnym projekcie polskim i dlatego też ta płyta jest taką dalszą jeszcze eksploracją tych wszystkich rytmów zaawansowanych indyjskich. No ale mam nadzieję, że to jest podane w sposób taki dosyć przystępny, bo jest ta aura

0: właśnie tej muzyki folkowej, etnicznej i po prostu melodyki też pięknej, takiej naszej, słowiańskiej, ale też właśnie wschodniej.
1: To wyprzedzę teraz nieco wypadki, bo kompozycja, która za moment w Niebyłogranej się pojawi, to utwór, o którym Michał Barański jeszcze będzie nam opowiadał. Tischra for Zawinul. Z udziałem Bodka Jankę i zarówno nasz znakomity tablista, jak i też Joe Zawinul to postacie ważne dla tego wydawnictwa.

0: seria Polish Jazz, o którą cię teraz zapytam. Ona była dla ciebie ważna w pewnym momencie, kiedy słuchałeś wraz z tatą, z rodzicami, może rodzice słuchali tych płyt w domu, a może to już był późniejszy okres, kiedy byłeś studentem Akademii Muzycznej w Katowicach.
1: Tak, rodzice też słuchali muzyki jazzowej i miałem na właśnie w wydaniu winylowym parę płyt z serii Polish Jazz, także pamiętam ją bardzo dobrze, właśnie szczególnie płytę Stanisława Sojki, Blue Blula na przykład, niedawno niestety zmarłego Stanisława Sojki, i utkwiła mi ta seria w pamięci, że to jest taka właśnie prestiżowa seria polska i tym bardziej jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być jej częścią. Mhm.
0: W roku 2025 ta płyta jest zarejestrowana, właściwie jest wydana. Natomiast słuchając tej muzyki, tego jak dużo się tam dzieje, zarówno w warstwie czysto muzycznej, jak i też produkcyjnej, dużo więcej moim zdaniem tutaj jest tam, zdecydowanie bardziej wyprodukowany jest ten album niż Mazowian Mantra. Przygotowanie partytur dla poszczególnych muzyków, tych szkiców, wokół których będą budowane tematy, to musiało oczywiście trwać. Jak długo powstawał ten materiał, ta płyta, zanim weszliście do studia?
1: Tak, dokładnie tak było. Dużo przygotowań, szczególnie z mojej strony. Ja zawsze staram się, żeby muzycy mieli jak najłatwiejsze zadanie przy tych trudnych utworach i rytmach pochodzących z Indii. Zawsze staram się super nuty przygotować, super tak zwane demówki, czyli takie wstępne wersje na komputerze, i potem wchodzimy do sali prób na tydzień, ćwiczymy, potem do studia i potem oczywiście ja robię taką właśnie postprodukcję całego albumu, edycję, wszystko jest, i też robiłem miks Dolby Atmos, to jest taki dźwięk przestrzenny samodzielnie. Oczywiście uprzednio taki zwykły stereo miks zrobił świetnie Piotr Taraszkiewicz, ale naprawdę to bardzo dużo było przygotowań takich solidnych i dużo pracy przy tej płycie, także cieszę się, że się to wszystko udało przeprowadzić.
0: Płyta No Return, No Karma Michała Barańskiego, który jest gościem Niebograny w Radiu Wrocław Kultura. To album numer 90 w serii Polish Jazz. Ale chwilę temu nasz gość przypominał o płycie Blue Blula, która przed wielu laty, bo na początku lat 80. ukazała się też w tej serii, płycie sygnowanej przez trio Wojciecha Karolaka z udziałem wokalnym Stanisława Sojki. To skoro w tym roku świętujemy stulecie urodzin Johna Coltrane'a oraz Milesa Davisa, to przypomnijmy sobie o innej ważnej postaci światowego jazzu.

0: Brak oberków, brak Mazowsza, ale mamy element ciekawy, bo mamy element wokalny. Zaprosiłeś tutaj i Agę Zarian, i Kubę Badacha, i też Michała Rudasia. To był pomysł od początku, żeby wzbogacić tę muzykę właśnie od wokalizy.
1: Tak. Pamiętam, że w trakcie trasy promującej Mazowian Mantrę jechałem samochodem z Michałem Tokajem, pianistą właśnie obydwóch projektów. I tak właśnie rozmawialiśmy. Ja tak stwierdziłem, dlaczego nie mogę wykorzystać tego, że ja gram właśnie z tymi wokalistami. Z Kubą Badachem już współpracuję w projekcie Tribute to Andrzej Zaucha już od 15 lat. Agę Zarian to już 20 lat współpracy. Z Michałem Rudasiem nagrałem jego pierwszą płytę jako muzyk sesyjny. I dlaczego tego nie można wykorzystać? I tak stwierdziłem, może się sprawdzę w roli takiego może trochę kompozytora, producenta, wokalistów. I tak dokładnie się stało i to był strzał w dziesiątkę. Aga napisała piękny tekst po angielsku, Kuba zaśpiewał utwór Ballada do tekstu Janusza Onufrowicza, a Michał Rudaś jest finalistą Voice of India. Jest jedynym Polakiem, który dostał się tam tak wysoko. Właśnie reprezentuje ten taki prawdziwy indyjski śpiew, nie ten konakol rytmiczny, który ja studiuję. No i wspaniała taka wisienka na torcie tej płyty. Ja zawsze uważam, że wokale dodają takiego ludzkiego elementu do muzyki jazzowej i myślę, że to się udało.
0: Timeless Change. Kompozycja, która rozpoczyna album No Return, No Karma. Tekst Agę Zarian. Wykonanie tego tekstu również nasza znakomita wokalistka. Natomiast kompozycję przygotował Michał Barański.

0: Jeżeli chodzi o Agazarian i Kubę Badocha, szczególnie Agazarian, to mam wrażenie, że jednak musiała się trochę napracować w tym fragmencie, który płytę otwiera, że to nie do końca jest taka Agazarian, którą my znamy.
1: Dokładnie tak było i cieszę się, że Aga tak świetnie przeprowadziła ten właśnie taki refren tego pierwszego utworu na płycie Timeless Change. No, tam są takie skoki interwałowe, które no, nie są codziennością Agazarian, ale naprawdę jestem pełen podziwu. No, Kuba Badach też miał trochę trudne zadanie, bo ten utwór też nie jest łatwy, ale Kuba Badach to jest też przede wszystkim muzyk jazzowy. O tym ludzie już zapomnieli, on się stał taki medialny teraz, ale on też skończył Wydział Jazzu w Katowicach. Gra na gitarze basowej, improwizuje na fortepianie, zna harmonię. To taki muzyk, który też śpiewa, moim zdaniem, tak można go nazwać.
0: Zastanawiam się, czy Tomka Dąbrowskiego bardziej kojarzą, już nawet nie powiem, że jazzmeni słuchacze w Skandynawii, ale i w ogóle w Europie niż u nas w Polsce. Ta trąbka nadzwyczaj sugestywna, ten tom, ta fraza. Opowiedz coś proszę o tej kompozycji, tytułowej kompozycji, o tym jak ona się urodziła, czy to solo zostało zaimprowizowane, hiketnung w trakcie sesji, czy też taki był szkic tego fragmentu, który akurat otwiera tę kompozycję Nowhere to No Karma.
1: Szkic był, tak. To, że gram na wiolonczeli na początku, to też już było przemyślane wcześniej, natomiast tam ja miałem plan na solo gitary basowej w środku, ale stwierdziłem, że mamy Tomka tutaj i w trakcie grania, no w zasadzie przed tym takim take'iem właściwym stwierdziłem, nie, Tomek, tutaj zagraj po prostu open solo, otwarte takie bardzo i, no, i świetnie to wyszło. To zrobiła się z tego taka piękna suita, tytułowy utwór właśnie No Return, No Karma.

0: No Return, No Karma. To tytułowe nagranie z najnowszego albumu Michała Barańskiego, zrealizowanego z muzycznymi przyjaciółmi naszego eksportowego kontrabasisty, między innymi z trębaczem Tomaszem Dąbrowskim, którego przed momentem w tym fragmencie właśnie słyszeliśmy. Wracamy już do naszego spotkania, do rozmowy z Michałem Barańskim. Tym razem rozmowy o kompozycji, której już wspólnie w tym programie słuchaliśmy.
1: Tisra for Zawinul. Tisra to jest jakiś termin hinduski, karnatycki? Co to właściwie
2: tak,
1: znaczy?
2: Tak, Tisra to jest właśnie, to są wszystkie podziały związane z liczbą 3, która jest bardzo ważna też w muzyce karnatyckiej i w rytmie indyjskim. I ten utwór też jest właśnie taką, takim moim, nie ukrywam, ideałem muzyki jazzowej, takiej około jazzowej, etnicznej, ponieważ tutaj wykorzystuję właśnie trójkowe podziały. Gramy to tak, jakbyśmy grali trochę na 4, a to jest filozofia wielkiego perkusisty Johna Coltrane'a, Elvina Jonesa. On zawsze grał 4, ale też na 3 jednocześnie. No i do tego jest właśnie dołożony karnatycki rytm. Ja recytuję z Bodkiem Jankę tam właśnie Konakol, to są te właśnie te frazy. Tak, te targi dalek da, tak, te targi dalek da, kite targi dalek da. I to się redukuje, po czym jest część improwizowana, taka bardziej jazzowa, no i świetne solo Michała Tokaja, który właśnie jest takim swoistym tributem do Joe Zawinula, właśnie na takim syntezatorze podobnej barwie, której używał Joe Zawinul w zespole Weather Report i potem w swoim projekcie Joe Zawinul Syndicate. Także to taki mój hołd dla tego jednego z największych, moim zdaniem, muzyków jazzu.
1: Joe Zawinul, czy też muzycy współpracujący z Joe Zawinulem w pewnym momencie byli dla ciebie też ważni?
2: Tak, bardzo. Na przykład basista Linley Mart, jeszcze żyjący cały czas, mieszkający w Paryżu, to taki gitarzysta basowy, który naprawdę popchnął mocno instrument do przodu, ale to tak mówię o Joe Zawinul Syndicate, czyli takim jego ostatnim zespole przed śmiercią. No a wcześniej oczywiście Joe Zawinul grał z Cannonballem Adderleyem, Milesem Davisem też, także to jest cała plejada po prostu największych muzyków w historii jazzu i to nie ulega wątpliwości żadnej.
0: Joe Zawinul. Hołdu poświęconego temu muzykowi już słuchaliśmy w tym programie. Hołdu, który do znalezienia jest na albumie No Return, No Karma, ale skoro jego autor, a więc nasz gość, Michał Barański, wspomniał również osobę basisty, która z Zawinulem współpracowała, więc Linleya Marta, to teraz i my przypomnimy sobie o tym muzyku. A tak się składa, że Linley Mart oraz Joe Zawinul do usłyszenia chociażby na albumie 75, a więc na muzycznym, koncertowym dokumencie będącym, no też hołdem, będący wspomnieniem po wielkim klawiszowcu, ale i też będącym dokumentem znakomitych koncertów w Szwajcarii i na Węgrzech, które w 2007 roku miały miejsce. Orient Express to kompozycja przygotowana przez Joe Zawinula, gra jego, a więc Zawinul Syndicate, między innymi z udziałem Linleya Marta.

0: Dobrze, jako niewykształcony muzyk, ale człowiek myślę, że mający odrobinę ucha, zapytam cię, o co chodzi z tym metrum 12 na 15.
1: Tak, tam jest taki fragment, w którym rzeczywiście nakładają się te dwie liczby rytmicznie. To nie jest przez cały utwór, tylko no, na tym polega też cała koncepcja tego rytmu nowoczesnego w jazzie, że bierzemy te koncepcje z Indii, ale też łączymy je z afrykańskimi koncepcjami, bo w Afryce gra się po prostu nałożone, to jest tak zwana polimetria, czyli nałożony jeden puls na drugi. Nie? No to znamy z tych właśnie obrzędów religijnych, afrykańskich i w ogóle we wioskach się tańczy w rytmie 12 ósmych, a jednocześnie to jest 4, to jest też 3. I na tym to polega. I ja tutaj to wykorzystałem w takim bardziej zaawansowanym trybie 12 na 15. No tam świetne właśnie wokalizy śpiewa Michał Rudaś.

0: Indyjska rytmiczność jest ta, no, twoja europejska, powiedzmy, wrażliwość. Jest też europejska, skandynawska wrażliwość Tomka Dobrowskiego, którą słyszymy w tym utworze tytułowym. Jest też przestrzeń, bo ja na tej płycie słyszę dużo przestrzeni, dużo więcej niż na Mazowian Mantra. I ta produkcja, która momentami zdradza, ja wysłyszałem, może nie takie jeden do jednego, ale gdzieś tam w tle mam wrażenie trochę hip-hopowego groove'u. Opowiedz coś proszę o tym, jak ty myślałeś tutaj o tym brzmieniu tego albumu, który przecież nie miał być kalką tego, co zrobiłeś w 2021 roku.
1: Dokładnie, no chciałem, żeby ta płyta była inna i tutaj jest, no właśnie to takim bardzo charakterystycznym komentarzem co do tej płyty, to był telefon do mnie Piotra Wyleżoła. To jest świetny pianista, z którym współpracuję i też gra czasami w moich projektach, ja gram w jego. I powiedział: Michał, ty dużo różnej muzyki słuchasz. Jak wysłuchał całą płytę, właśnie tą nową, No Return, No Karma. I rzeczywiście, no to jest taki mariaż wszystkiego, co mnie fascynuje w muzyce. I to nie jest tylko jazz, to jest właśnie muzyka etniczna, hip-hop, muzyka elektroniczna, taki pop, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, taki ambitny pop, którego też właśnie to jest niesamowite, że w moim domu się słuchało też dobrego popu. Muzycy klasyczni, słuchający Stinga, Michaela Jacksona, takich dobrych też produkcji. Ja to po prostu doceniam bardzo. Nie jestem takim purystą jazzowym, że tylko jazz i tutaj gramy po prostu tylko ten talerz swingujący i tak dalej. Ja lubię różne inspiracje. Oczywiście to jest podstawa. Standardy jazzowe, bebop, uwielbiam Charlie Parkera, no ale trzeba też iść dalej, trzeba właśnie próbować łączyć te różne gatunki i mnie to bardzo fascynuje w muzyce.
0: Dobrze, to jedziesz na projekt z Piotrem Wojtesikiem, z Anną Marią Jopek, z Kubą Badachem, bądź jesteś w domu, odpoczywasz przy gwarze dzieci. Czego słuchasz? Co cię zainspirowało w tych ostatnich miesiącach, latach, jeżeli chodzi, miesiącach bardziej chyba, jeżeli chodzi, kilkudziesięciu, jeżeli chodzi o ten dobrze wyprodukowany, znakomity pop, ale i też inne, nie tylko te jazzowe składowe?
1: No myślę, że właśnie słuchanie w tej w dźwięku przestrzennym, w tym Dolby Atmos, przez co odkryłem bardzo ciekawe różne produkcje i to nawet

0: tych znanych artystów, no, na przykład Billie Eilish nawet powiedział bardzo ciekawe produkcje. Nie wszystko mi się tam podoba, oczywiście, nie każdy utwór, ale no produkcyjnie no to jest naprawdę no wysoki poziom i to trzeba być dyletantem naprawdę, żeby przejść koło tego obojętnie zupełnie. Jeszcze jest taka wokalistka w Norwegii, Sigrid się nazywa, i wiele, wiele innych produkcji takich naprawdę niezwiązanych z jazzem, bardziej z takim elektropopem. Uwielbiam tego słuchać ostatnio. No i też muzyka, ja uwielbiam tą tak zwaną czarną muzykę, R&B, gospel. Też ostatnio taka wokalistka jest właśnie takie neo-soulowa, Victoria Monet. Też uwielbiam jej słuchać, bardzo dobre też produkcje. Także to no, inspiracji jest tutaj wiele.
1: Streaming czy polecenia znajomych, przyjaciół?
0: Czasami polecenia znajomych, czasami streaming, różnie bardzo. Także no, ale głównie szukam po prostu w dobrej jakości plików, które można słuchać. No jestem trochę audiofilem, no mój ojciec był trochę audiofilem, także to we mnie zostało.
1: Mieszkający na co dzień w szwedzkim Malmö Tomasz Dąbrowski pojawia się na albumie No Red, No Karma Michała Barańskiego. Zatem nie sięgamy do Skandynawii po Sigrid, a do Stanów Zjednoczonych po muzykę i po wspomnianą przez Michała Barańskiego postać Billie Eilish, która już teraz pojawi się na antenie Radia Wrocław Kultura, a za moment powrócimy jeszcze na chwilę do naszego gościa.

0: Nie będę pytał, ile masz płyt w domu, ale zapytam o to, czy serce trochę mocniej bije, bo 62. Festiwal Jazz na Todrom. Zdaje się, że ty na jubileuszowym 40. tutaj, właściwie ty, wy jako, jako grupa KBD triumfowaliście. Jeszcze pamiętasz o tym?
1: Oczywiście, że pamiętam, bo się sobie to wszystko przypominałem wczoraj grając w Firleju. I to jest, to są piękne momenty, no, że tak długo jestem związany w zasadzie z tym festiwalem i te pierwsze właśnie podrygi w trio z Pawłem Kaczmarczykiem i Pawłem Dobrowolskim to były też właśnie wspaniałe chwile studiów w Katowicach, jeżdżenia właśnie po konkursach i tak no, uczenia się estrady naszej polskiej i też zagranicznej.
0: 90. płyta wydana w katalogu Polish Jazz i pierwszy album, tutaj może mnie popraw, ale pierwszy album wydany w takiej wersji, tak? Tej przestrzennej, tak?
1: Tak, tak. To znaczy on nie jest wydany fizycznie w wersji przestrzennej, ale jest w serwisach streamingowych. Właśnie ta wersja przeze mnie zmiksowana, a płyta CD jest wydana w formacie SACD, czyli Super Audio CD, czyli takim najwyższym możliwym audiofilskim formacie tak jakościowym, można to tak nazwać. Także też cieszę się i oczywiście winyl też jest dostępny.
0: Tak, myśląc w kontekście tej produkcji, czy ty też widzisz siebie w tej najbliższej, a może trochę dalszej przyszłości, nie tylko jako sidemana, nie tylko jako też tego głównego dowodzącego poszczególnymi projektami, ale jako może nawet wziętego producenta?
1: Jeżeli będzie taka możliwość, będą propozycje, aczkolwiek już się tam pojawiają jakieś nawet też propozycje, żebym, tam koleżanka wokalistka się do mnie zgłosiła, żeby coś tam właśnie poaranżować, podprodukować. Także pojawiają się takie propozycje, tylko że no, problemem jest po prostu czas. No, ja jeszcze też uczę na Akademii Muzycznej w Katowicach. Mam rodzinę i właśnie te obowiązki lidera, sidemana, muzyka sesyjnego, no to dużo czasu zajmuje. No i jeżdżenie samochodem po Polsce też dużo zajmuje czasu, bo to jest niestety, znaczy no nie wiem, czy to jest taki niestety. To jest rzeczywistość polskiego jazzmana. Samochód, kombi, kontrabas z tyłu i jedziemy i gramy po festiwalach, centrach kultury. I też, a takie wyjazdy zagraniczne to jest dla mnie właśnie taki odpoczynek w sumie. Samolot, wycieczka gdzieś tam do jakiegoś kraju, to są piękne sprawy.
0: W najbliższej przyszłości ten kontrabas gdzie zawita?
1: Teraz mam parę koncertów z Anną Marią Jopek i Piotrem Wojtasikiem. Też gramy w Wałbrzychu z Magdaleną Zawartko w Filharmonii. I czeka nas też wyjazd do Bułgarii na parę koncertów z Anną Marią Jopek i Piotrem Wojtasikiem za niecały miesiąc. Także no, trochę się dzieje. Teraz byłem w Turcji na trasie w takim międzynarodowym projekcie z amerykańskim perkusistą i tureckim gitarzystą. Graliśmy w Ankarze i w Izmirze. Także tak, trochę się dzieje. No i to jest właśnie piękne bycie polskim muzykiem jazzowym, że też za granicą można dużo grać. Polski jazz ma dobrą renomę, mamy dobrych muzyków, wysoki poziom, też do nas dzwonią właśnie z zagranicy, żeby gdzieś zagrać jako muzyk sesyjny, także dużo różnych rzeczy ciekawych.
0: Powiedział nasz dzisiejszy gość, przypominam, Michał Barański. No Return, No Karma to jest płyta, z którą artysta pojawił się w miniony czwartek w ramach 62. Festiwalu Jazz nad Odrą. Seventh Sand to jest kompozycja, której jeszcze nie słuchaliśmy, a potem fragment z płyty Stanisława Sojki, a więc z płyty, której już słuchaliśmy dziś. Blue Blue Lat to będzie kolejny hołd złożony tym największym, a konkretnie Milesowi Davisowi. Michał Kwiatkowski, dziękuję za ostatnie 2 godziny. Do usłyszenia już za tydzień.

Radio Wrocław Kultura na bis. Radio Wrocław Kultura.

Dobry wieczór, witam w wariacjach słuchaczy Radia Wrocław, Kultura i Radia Wrocław. Grzegorz Ojnowski, za nami trzecia część kwintetu opus 115 Johannesa Brahmsa w wykonaniu supergrupy z albumu szwedzkiego klarnecisty Martina Frösta, a na skrzypcach Janine Jansen. Ale dzisiejszym utworem głównym będzie symfonia numer 4 Brahmsa, którą usłyszymy w całości. Symfonia ostatnia w twórczości pana Johannesa powstała w 1894 roku, w kolejnym roku została premierowo zaprezentowana. Być może nie byłoby ani tego pięknego kwintetu, ani arcydzielnej symfonii, gdyby nie spotkanie Brahmsa z niemieckim klarnecistą Richardem Milfeldem. Bo w grudniu 1890 roku Brahms zaanonsował swemu wydawcy Fritzowi Zymrokowi czas na finał, oznajmiając w ten sposób własną kompozytorską emeryturę. Sytuacja zmieniła się już kilka miesięcy później, właśnie za sprawą talentu Milfelda. Brahms usłyszał jego grę podczas pobytu na dworze w Meiningen i poczuł, że musi coś dla niego napisać. Co więcej, poczuł też nieodpartą chęć powrotu do życia koncertowego. Taka bywa moc artysty, także artysty-wykonawcy. Swoją drogą polecam tę historię wszystkim ustawodawcom czy sędziom chcącym ocenić, czy muzyk jest twórcą, czy odtwórcą. Była taka dyskusja. Zatem latem 1891 roku Brahms miał gotowy i kwintet, i trio klarnetowe. Zachwycał się Milfeldem w liście do Klary Schumann. Chwalił wirtuoza w obecności przyjaciół. Nazywał go wręcz słowikiem w orkiestrze, czy moją prima donną. Co ciekawe, pan Milfeld zaczynał karierę w zespole w Meiningen jako skrzypek, dopiero po chwili sięgając po klarnet. I może to jest tajemnica jego nadzwyczajnej gry. Powstały jeszcze dwie sonaty, które Brahms przeznaczył, jak głosi anegdota, na fortepian i Milfelda, nie po prostu na fortepian i klarnet. Posłuchajmy fragmentu sonaty numer 1, to opus 120, Sabine Meyer i Lars Vogt.

A teraz nasza bohaterka, symfonia numer 4. W październiku 1895 roku Brahms osobiście poprowadził premierowe wykonanie, uwaga, z dworską orkiestrą w Meiningen. A w partyturze mamy dwa klarnety, więc Richard Mühlfeld zapewne grał na jednym z nich. Aby odczuć emocje tej muzyki, nie trzeba objaśnień, ale o paru sprawach warto powiedzieć. Pamiętają Państwo być może słynną frazę Hansa von Bülowa, który był przyjacielem Brahmsa i mocno go wspierał także jako dyrygent. Bülow stwierdził, że w historii muzyki ta najwyższa trójca to trzej panowie B. Zacytujmy: wierzę w Bacha ojca, Beethovena syna i Brahmsa ducha świętego muzyki. I coś w tym jest. A w czwartej symfonii owego Brahmsa ducha są nawiązania wprost i do Bacha, pan Johannes pożyczył fragment z kantaty 150, i do Beethovena. I w przypadku tego ostatniego myślę nie tylko o użyciu puzonów, jak to zrobił pan Ludwik w finale swej symfonii numer 5, zwanej Symfonią Losu, tylko właśnie o losie, jako pojęciu, które w interpretacji Brahmsowego dzieła musi się pojawić. Nie będzie to pewnie radosne zrządzenie, raczej trzeźwa refleksja, bo w 1895 roku XIX-wieczny świat i jego mocarstwa chyliły się już ku upadłości. Człowiek odczuwał zagubienie, mimo nadziei, jaką zawsze, zazwyczaj przynosi nowy wiek. Pożegnanie jest przecież w jakimś sensie śmiercią, końcem. Choć pamiętajmy o tym końcu twórczości Brahmsa, który słysząc genialnego klarnecistę wraca do komponowania. No i dodajmy, że życie pana Johannesa, urodzonego w 1833 roku w miasteczku Heide, też się już kończyło. Zmarł schorowany w kwietniu 1897, czyli półtora roku po premierze czwórki i miesiąc po tym, jak po raz ostatni pokazał się publicznie na koncercie Symfonii numer 4. Ostatnie słowa Brahmsa? A, to jest smaczne, powiedział kompozytor po wypiciu wina, które podał mu lekarz, wiedząc, że nadchodzi finał. Zapraszam Państwa na niezwykłe wykonanie Symfonii numer 4 Johannesa Brahmsa. Wybrałem to jedno z najważniejszych chyba w historii muzyki, Ricardo Chailly i lipski Gewandhaus. Grzegorz Chojnowski, do usłyszenia w wariacjach w Radiu Wrocław Kultura i Radiu Wrocław.

0: autopromocja.
1: To oni decydują o jakości artystycznego życia miasta. Dzięki nim teatr, film, muzyka, sztuka, literatura mają inny wymiar. Kulturalni giganci. Kreatorzy wzruszeń i emocji. Nasi goście.
2: W naszym studiu Wojciech Kościelniak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jedną z tych aktorek chyba ważniejszych w twoich spektaklach jest Justyna Szafran.
3: Oczywiście.
2: Natomiast ta przyjaźń sceniczna czasem bywa chropawa.
3: To jest tak, żeby sprawa była jasna. Ja kiedy odczytałem tego SMS-a, to ja może dla widzów, którzy nie wiedzą, było tak, że zaczęliśmy współpracę z nadmistrzem i Małgorzatą. Justyna dostała rolę, w której jest jakby alter ego żony Buchakowa i właściwie prowadzi cały spektakl. Ma, jakby nie ma konkretnej roli, no ale niemniej ma teksty, wypowiada się i tak dalej. Ale wyglądało to z początku pewnie ze strony Justyny dość niebezpiecznie. Mi się wydawało, że odpowiednio jakby przekazałem wszystkie informacje, które powinny być, natomiast widać, że za mało nad tym popracowałem, więc Justyna się czuła trochę zagubiona raz, drugi, trzeci. No i w końcu napisała SMS-a. Do mnie przyszedł o 23 po próbie, po kilku dniach, taki SMS, że co ten ode mnie chce, on mnie nienawidzi i jeszcze tam jakieś takie śmieszne rzeczy były. Ja to przeczytałem i moim pierwszym odruchem się roześmiałem, bo to było już tak po bandzie no maksa, że nie miałem poczucia, że coś się strasznego dzieje. Tylko się roześmiałem jeszcze wiedząc, że ona nie chciała do mnie tego wysłać, tylko jak się później okazało do Konrada i mieli. Justyna zaraz przysłała do mnie drugiego SMS-a. Oj, przepraszam, nie chciałam. Następnego dnia się wyściskaliśmy, się ukochaliśmy. Ja nie umiałbym się gniewać na serio na Justynę, bo to jest tak wybitna artystka, tak wspaniały człowiek.
1: Radio Wrocław Kultura. Od 10 lat zamieszane w kulturę.
0: Autopromocja.
1: Radio Wrocław Kultura. Muzyka. Czyste emocje.

0: tak jak w życiu, czasem bywa fajnie, czasem mniej fajnie, czasem bywa przyjemnie, czasem mniej przyjemnie, szczęśliwie, mniej szczęśliwie.
1: Radio Wrocław Kultura.

0: Autopromocja.
1: Od 10 już lat w każdą niedzielę o godzinie 19 razem z Państwem poszukujemy źródeł.
2: Jako, że to jest moja pierwsza audycja, to nie ukrywam, że bardzo mocno się boję właśnie, jak to wyjdzie. Trzęsą mi się ręce i co? I witamy Państwa na pierwszym, tak nazwijmy to brzydko, wręcz dziewiczym audycji Odzyskane Źródła. Zajmiemy się muzyką ludową, muzyką źródeł z Dolnego Śląska, ale i nie tylko.
1: Odzyskujemy źródła dla Mazurków, Oberków, ale także i dla nas. Nie byłoby współczesnej muzyki bez wielkiej tradycji. Nie byłoby śpiewu bez prawdziwej emocji. Poszukajmy tych emocji kolejny raz. Odzyskane źródła zaprasza Kamil Dawid Gałuszka.
3: Ale przede wszystkim są to inkrudowcy, więc teraz wszyscy, którzy się boją policji folkowej, zobaczcie, to można podejść, pogłaskać, a przede wszystkim potańczyć. To jest genialne i naprawdę potrafi ludzi pociągnąć. Przed Państwem... Dla mnie odkrywcze świeże ruchy. No, 10 lat temu tego nie było prawie.
4: Ja jestem otwarta na takie rzeczy. Z tym, że trzeba po prostu bardzo uważać i z wielkim szacunkiem podejść do...

tym mieście kałuż Pokowski, gdzie witryny hipnotyzują Kaszpirowski. To nie są mity, ani żadne baśnie. To miasto pachnie jak wielkomiejski syp, jak negatyw, prześwietlony film, blade ma kolory, jak fast food mikrofali. Miasto gotuje się w oparach spalin, rozrasta jak pędy papai, jak konary drzew. Kiedy musuje w skroniach krew, musuje jak Wisolwit. Rozpoczyna się bitwa o chodnik, ja wrastam w ziemię, wtopiony, pan polepiony.

0: zgodnie z przykładem jazdy odstawić osiowa wschodnia. Pociąg zatrzymuje się na następujących stacjach. To jest Brzeszcz. 11.14. Informuję Państwa, że pomiędzy wagonami pierwszej i drugiej klasy znajduje się wagon restauracji u Was, do którego serdecznie Państwa zapraszamy. Jednocześnie informujemy podróżujących udających się do wagonu gastronomicznego o zabranie ze sobą ważnego biletu na przejazd, jak i również dopłaty za sieć Lisy, jak i również dokumentów uprawniających do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów. Informuję Państwa również, iż kierownik pociągu prowadzi również sprzedaż biletu.
1: Radio Wrocław Kultura.

0: Dźwiękczynienie to opowieści o doświadczaniu muzyki, szczególnie tej na żywo.
1: Nad fioletową słoną rzeką rozpinam purpurowy most.
0: To wdzięczność za wrażliwość tych, którzy do jej powstania przyłożyli swoje ręce i serca.

Dźwięk czynienie to historie, konteksty i emocje ludzi stojących za najpiękniejszymi muzycznymi momentami z Polski i ze świata.

0: dla tych, którzy nie słuchają muzyki w tle. Dźwięk czynienia. Każdą niedzielę od 17 do 19. Zaprasza Natalia Kapica.
1: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Uh-oh, George.

0: Autopromocja.
1: Od 10 już lat, w każdą niedzielę o godzinie 19, razem z Państwem poszukujemy źródeł.
2: Jako, że to jest moja pierwsza audycja, to nie ukrywam, że bardzo mocno się boję właśnie, jak to wyjdzie. Trzęsą mi się ręce i co? I witamy Państwa na pierwszym, tak nazwijmy to brzydko, wręcz dziwiczym audycji Odzyskane Źródła. Zajmiemy się muzyką ludową, muzyką źródeł z Dolnego Śląska, ale i nie tylko.
1: Odzyskujemy źródła dla Mazurków, Oberków, ale także i dla nas. Nie byłoby współczesnej muzyki bez wielkiej tradycji. Nie byłoby śpiewu bez prawdziwej emocji. Poszukajmy tych emocji kolejny raz. Odzyskane źródła. Zaprasza Kamil Dawid Gałuszka.
3: Ale przede wszystkim są to inkrudowcy, więc teraz wszyscy, którzy się boją policji folkowej, zobaczcie, to można podejść, pogłaskać, a przede wszystkim potańczyć. To jest genialne i naprawdę potrafi ludzi pociągnąć. Przed Państwem... Dla mnie odkrywcze świeże ruchy. No, 10 lat temu tego nie było prawie.
4: Ja jestem otwarta na takie rzeczy. Z tym, że trzeba po prostu bardzo uważać i z wielkim szacunkiem podejść.

0: autopromocja.
1: Każdy piątkowy wieczór słuchamy płyt, które zainspirowały niejedno pokolenie.
2: Nie zważamy na gatunki, a na jakość prezentowanych albumów i artystów.

0: zarówno tych uznawanych za klasycznych, jak i tych zapomnianych. Muzyczne archiwum Radia Wrocław Kultura każdy piątek o 21:00. Jerzy Węgrzyn
1: i Michał Kwiatkowski. Powtórka audycji w soboty od godziny 11:00.

0: Yeah. Case man. Yeah.
1: Autopromocja.
2: W każdy wtorek o 19:00 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: Śledzimy to, co dzieje się na współczesnej muzycznej scenie, ale staramy się też rzucić nowe światło na nagrania sprzed lat.
1: So, you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening?

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja.